0: 10 rušc uvrsti na Frišan zrasli.
1: Pr nas je pa na Frišan poknal 10 hitov vrsti.
0: Na radiju Antena.
2: Tu me partiste el corazón,
3: Maluma baby,
2: pero mi amor no hay problema.